tie nipa na sɛ wɔn bɛfi e bɛ so sɛ wɔkɔ sɔre awurade nanso wode wo ho afam nipa ma wote onyankopɔn so meyɛ sɔre no ne yɛnyɛ ne kɛseɛ bra so sɛ yɛma ne foɔ sɛ mene womyɛdeɛ

siesie bia awurade ma wonim fa da so ɔne woakɔgyina kɔɔto sie mu wanim aseɛ wonyame da ka ɔsɛ awurade ne me han ɛne mepateɛ ho anim ame ɔ sɛ ne bapanefoɔ sɛ me so no ɔkaa me na sɛ wiae anape ɔretoa woabɛ so nsrawa ɔbɛwati wati na ɔbɛhwehwe ase yɛ sɛ ne watamfo bɛ wo ɛyɛ adom

na wɔte asɔdeɛ so yɛsu so menka nkyɛw sɛ wɔmene na woyɛ ne anda no stop yɛsu wahu ne nyina ne obiade wogye yɛmpɔ ne twom na yɛpagya yɛn sa ɔwura yesu kristo no ɔbɛsɛ sɛ yɛhyɛ pa dwa anadwo ahe na wonam woda na asɛ wo na woakɔgye nneɛma bɛbrɛ na ade abɔ w'aserɛ ɛna ade to wadeɛ ne nkurɔfoɔ nneɛma na wosɛe no nanso asɔre pa nyina woyɛ asɔre pa nyire paa onua yesu so wahu ne nyina ɛyɛ wiase woka kyerɛ na wase mu nnɔ wiase no nni wɔ ma na sɔde dɔ wiase na agya ne dɔ ɛni mɛsrɛ wo wɔ se wiase kanea ne jesus obiara ɔba ne nkyɛn menua ɔrento mo ntwene wate bible sɛ ɛnyina yɛayɛ bɔne bɔne ne deɛ ɔbɔ ma nnipa ne mmom no ɛntena se ɔfim sɛ ɔnene woayɛ deɛ ka so afei pɛgya wo sa sɛ awurade fa mebɔ ne kyɛ me ne ma woka mea ɛbɛtena ne ɛfiri sɛ wokasa yesu ne nsa mɛka

Pafo Abraham ane owa Asante Dumpa se Adansi asokwaye ayokanja che Ni wadubia se na kese ya kwa aya Sarifu Wawahine wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi wanu nwi w